Ta dobry czas na to, jak pohartać kartki racyjnego kalendarza. I tak, 3 lipienia 1655 roku moskowskie wojsko zachapiło i spustoszyło Mińsk. U 1660 chodzie wojski Rzeczypospolitej na czele z Pawłem Sapiehem wyzwalili od Rosji cały город Mińsk i terytorium do reki Bieraziny. U 1896 chodzie na Białostoczynie u wiosce Pasynki Kalabielska narodził się Jarosław Kastycewicz, pedagog, gromadzko-cerkowny dziejacz, stwaralnik białoruskiej oświety na Bielszczynie u paślawojenny pieryjat. U 1944 chodzi u Mińsk, pośla ciężkich bajów i rujnowania horadu uwajszli sowieckie wojski. A u 1987 chodzie u Mińsku pomierła Jełda Kijałoś, białoruska poetka.

0: Świata lipie nie utykoci, nie umierza festiwalu przyrody i kultury zielono mi, a budzieca białoruska programa podrychtowana ja przy udziele Centra Białoruskiej Kultury u Białostoku. Powodze dyrektora centra i suorganizatora programa Anatola Wapa, głównej podziejej dnia stanie pokaz spektakla bieżący 1915 warszawskiego Bajteatru.
1: No na co warto zawitać? Warto zawitać, kto nie gledził, to zawitać na spektakl bieżący, jaki zrobili aktory z Bajteatra na podstawie kniżkę na te prymaki Onisk, a to nawet chladzieł, to ja думаю, warta drugi i trzeci raz ten spektakl pochladzieć. On wielmi dobra zrobiony, wielmi ciekawa. Думаю, że on pokazuje same ważne, co było u kniżcy Anety, ale tak samo, co było u bieżeństwie, tak? Co ludzi, nasze ludzi tu z Białostoczyny, Białorusy, co przeżyli u bieżeństwa. Trochę ta na pewno warta. No a tam bolsz jest białoruskich składników, tak? Jest to pochylić Bogudzie i Aneta Prymaka Onisz. No to ja prakuję, думаю, nie ma co tu mówić, bo już że każdy ją wie. Piśmienicka napisała dwie wielmi dobre książki pro nas, Białorusów. Będzie Natalka Suszczyńska, która też niedawno wydała wielmi dobrą książkę, a my musimy pomyśleć, że to wnuczka Mikoły Hajduka. Będzie tak samo Swadenniczo z jakich twórczość, no to wprost nawiązuje do naszej białoruskiej, białostockiej kultury. Tak, że to warto tam pojechać i poudzielniczać w tym wielmi ciekawym festiwalu.
2: Мы уже провели, что предкладе спектакль «Беженцы», то это чисто белорусская подея. Зараз маем польский фестиваль «Подляжский». То хотелось спытать, как тут складывается супраца, взаимопроникнение белорусских польских культур и напомнить, что придет на спектакль и польский глядач.
1: Ну так, я думаю, что это как раз фестиваль, такой приклад, який дає шанс, чтоб белорусская и польская культура существовали разом, разом дополнялись одну другую культуру, як это было намного ранее, что у 19-м, чи на початку 20-го стагодзя, где не было столько ж национализма, где люди жили, хотя были и разные национальности, разные культуры, różne wierowyznania, tak? Nie izolowali się od siebie, tylko razem stworzyli tu kulturę na Białostocznie. I to ja думаю, że to jest wielka cenność, że wracają się do tych wartości, jakie my powinny szanować i zachowywać. To tu przykład tak samo Teatr Baj, bo tam jest na niekalki mowach, tak? Jest na polskiej, na białoruskiej, jest na białoruskich gaworkach, z Białostoczyny na rosyjską i jidysz. Ja думаю, że to wielmi dobra, że organizatory festiwalu wiernuli się do tego spektaklu. On już był utykoczony w przeszłym chodzie premiera. I w tym kontekście, jak pokazać, jak można supolna razem żyć, supolna stwarać nowy jakaś, to jest wielmi dobra inicjatywa.
0: Festiwal Zielono Mi projdzie 4 i 5 lipienia i objednaje podziei przyświeczonej przyrodzie i kultury Podlasza. Organizatory podkreśliwają, że to się miera przyjemstwy odkryty dla udzielników i uwachod na ich wolny. A z Anatolem Wapą rozmawiała Wolga Siemaszka.

9 chwilin zostaje do 9 godziny u Polski i 10 u Białorusi. Przed nami jeszcze ahlat tydniowika Białorusa u Polszczyniwa, ale raniej anonsuję wam nowy wypusk na winał, u jakich paczujecie, że to w wyniku czarchowej rosyjskiej ataki po Ukrainie zahynuli mirne żyhary, sierot jakich joś tak sama dzicia. Wysoka postawlenia czynowniki u Rosji i u Białorusi parozna mu wyznaczając incydent z autobusem ubranskiej w oblaści, a Litwa chocza odmianić konstytucyjną zabaroną na jadierną zbroję.

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Сына, мам з тобою до погадання. Тим разом, однак, порозмовляємо. Направда, а не так, як завжди. Шнур от желаска не висі на разі. Вім, що бувало różnie między nami. Często kurator przychodził z psami, ale ja cię biłem dla twego dobra, żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie, o twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie, chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego, kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem, czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył

Elwoga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo.

ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w

czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że

Krystyna Jawaczyńczy. Czuj oki na czynczy. Czuj oki na czynczy. Czuj oki na czynczy. Czuj oki na czynczy. Czuj oki na czynczy. Czuj oki na czynczy. Czuj oki na czynczy.